poetką Renatą Puclacher rozmawiałem na początku czerwca w czesko-cieszyńskiej Dziupli, kiedy to razem z Ewą Berger przygotowała spotkanie poświęcone pamięci prozaika Wiesława Adama Bergera. Wspomniała wówczas, że są z Adamem spod jednego znaku zodiaku, bliźniaków. I rzeczywiście, w połowie czerwca media społecznościowe poinformowały mnie, że i Renata ma urodziny. No to wziąłem magnetofon i udałem się z wizytą do domu poetki.

0: Pani Renata Puclacher, poetka, tvorčení wielu projektów poetyckich, teatralnych. Pani Reniu, niedawno pani obchodziła kolejne 20 urodziny. Przyznajmy się szczerze, znamy się od dziecka. Całe pani życie mija tak trochę w cieniu szóstki. Byli Kolumbowie rocznik szósty. W tym roku znowu przypominamy sobie tych Kolumbów, bo nie tak dawno w klubie propozycji było spotkanie poświęcone Wilhelmowi Przeczkowi. Pani niedawno wraz z Ewą Berger prowadziła wieczór poświęcony Adamowi Bergerowi. No i jest związany z szóstką też Jasiczek. Ja bym może od tego Jasiczka zaczął, bo myśmy obaj wchodzili w życie, kiedy pojawiła się książeczka Baj Baju z mojego kraju. Kiedy zaczyna się tak przed nami rysować czas takiego odpoczynku już, pojawia się ponownie Baj Baju z mojego kraju. Tym razem w wersji nowej, którą wydała Joasia Pilch. Pani Reniu, na ile właśnie ta książeczka miała wpływ na to, że pani stała się poetką? Bo u mnie to na pewno zadziałało.
1: Ja właśnie, jeżeli zauważyłeś, to w moim, znaczy nie będę udawała, że nie jesteśmy...
0: To przechodzimy już zupełnie.
1: Tak. Znaczy w moim domu są krasnale, jeżeli zauważasz. I to jest też wpływ Jasiczka, chociaż oczywiście też jedną z pierwszych książeczek było o krasnoludkach i sierotce Marysi, Marii Konopnickiej. Ale ta książeczka jest dla mnie ważna i tu właściwie kiedy mówimy o jakichś jubileuszach życiowych czy rocznicach, to na pewno ważna, ponieważ otrzymałam ją od mojego ojca chrzestnego. To był brat mojego taty, wujek Stasia. I on był właściwie ciężko chory. Jak go zapamiętam, to po prostu leżał w łóżku i ta książeczka była właściwie w 68 roku. Otrzymałam ją na moje drugie urodziny, czyli można łatwo te szóstki policzyć. No i zmarł w 68 roku, czyli kiedy miałam 2 lata, zniknął z mojego życia i to było bardzo przejmujące. Mówi się o tym, że człowiek w tym wieku nie pamięta, ale to jednak było takie przejście, że po prostu puste łóżko, wujka nie ma i w dodatku zmarł pod koniec sierpnia 68 roku. Czyli tutaj czołgi, most, wiadomo jak to wyglądało, a tutaj by idziemy, znaczy wtedy nie byłam na cmentarzu, ale rodzina moja szła na cmentarz, co też jest bardzo ciekawe. Jako ministrant szedł tam wtedy Piotr Siostrzonek, dzisiaj arcyopat klasztoru Brzewnowskiego, mam go na zdjęciach. Więc dużo takich ludzi ważnych potem w moim życiu właściwie jakoś tak się kojarzy z tym. No i to wspomnienie też właśnie, że kiedy przychodziliśmy koło drukarni, właściwie tam już blisko mostu, bo my często do babci pod Skoczowem mieszkającej jeździliśmy i jako dziecko właściwie tamtędy przechodziłam. Wiem, że kiedy wracaliśmy z Polski, widywaliśmy pana z jamnikiem, który tam spacerował, przechodził i tata mówił, to jest pan Henryk Jasiczek, właśnie autor tej twojej książeczki, bo znam wszystkie wierszyki na pamięć i nawet teraz bez przygotowania mogę powiedzieć, stary krasnal połatejko, na pewno miał rację mówiąc, małe krasnoludki też mają wakacje. I zawsze dodawałam, mówiąc. Czyli 2 razy to mówiąc się pojawiało i na pewno, ponieważ rodzice nazywali mnie, znaczy miałam takie przezwisko, właśnie trochę taka konopnicka, właśnie poetka ludu, ponieważ wszystko rymowałam od dziecka, właśnie też jakieś piosenki, jakieś wierszyki, zawsze dla mamy życzenia, więc to była tego rodzaju poezja. I pamiętam też, że właśnie twój tata odegrał ważną rolę, kiedy mieliśmy takie kółko poetyckie w szkole i tata wtedy powiedział, że mam takie staroświeckie wzorce, żebym może nie rymowała i przeczytała współczesną poezję. I poszłam wtedy, jakoś tak było, że w księgarni naszej, której już też nie ma, znaczy tej księgarni polskiej, która była naprzeciwko dworca. Wiem, że tam kupiłam antologię polskich poetek i zainteresowały mnie w tej antologii 2 panie, Ewa Lipska i Wisława Szymborska. I obie udało mi się w moim życiu spotkać, więc to też jakby wielkie takie wspomnienie, jak człowiek tak czasami jubileuszowo podsumowuje. No to właściwie można powiedzieć od Jasiczka do tych ważnych kobiet w poezji. No i zaczęłam pisać trochę inaczej, trochę właśnie może bardziej pod Lipską niż pod Szymborską. Te moje tam wiersze debiutanckie, tam te pierwsze próby. Próbowałam się zmierzyć ze światem, nasza generacja, kim my jesteśmy i tak dalej. My urodzeni właśnie w latach 60. No i też jeżeli wracając jeszcze do Jasiczka, mówimy o rocznicach, byliśmy z rodzicami na jego pogrzebie, co też oczywiście wiązało się z takimi sprawami, że tata w pracy potem musiał tłumaczyć się, co tam robiliśmy. To była też taka bardzo wspaniały pogrzeb. Konsul Węgierow tam miał mowę, ale potem też dla wielu osób, które tego właśnie Jasiczka szanowały. Jeżeli chodzi o mnie, to właśnie bardzo taka byłam przejęta tym, co się zdarzyło. Tu zmarł ten, kto mi podarował tomik, a za parę lat zmarł autor tej książeczki. Także jest dla mnie bardzo ważna, tak jak zresztą chyba dla ciebie też.
0: Ja też miałem ten okres buntu i starałem się walczyć z całym światem, ale jakoś może zmieniłem trochę swój styl po przeczytaniu wiersza właśnie Ewy Lipskiej. To był wiersz pod tytułem Mała dziewczynka podglądająca naród. Czy my właśnie, jako poezji trochę, czy bardziej nie zostaje w nas to dziecko?
1: No, to dziecko jest ważne. Jak często się mówi teraz, podkreśla się to, żeby to dziecko w sobie pielęgnować. Stąd pewnie, jak się śmieje, te skrzaty w moim domu, ale też anioły. Właściwie mam taki dom. Czasami właśnie ludzie się śmieją, że że dużo tutaj rzeczy mówi, przemawia, więc jakby też to dziecko w sobie i też właśnie, jeżeli chodzi o poezję, tak jak pomyślę, jak patrzę wstecz, to właściwie czasami zastanawiam się nad tym, kim jestem, bo to jest chyba najważniejsze pytanie w mojej poezji. Pierwszy tomik nazywał się Próba identyfikacji, więc to było takie to dziecko, które nie bardzo wiedziało, jakby tak szukanie tego języka w gębie, właściwie czy to ten polski, bo mama z Polski, czy to ta nasza gwara.
0: Ziemia albo albo.
1: Ziemia albo albo, tak, tak. I te pytania ciągle, więc jakby to było to w pewnym sensie, chociaż byłam już dorosła, to było to bezradne dziecko, które przez cały czas tam gdzieś tkwiło. Muszę odpowiedzieć temu właśnie jakiemuś mentorowi, czy jakiejś tej osobie pytającej, kim jestem. I jakby jeszcze te odpowiedzi tutaj właśnie na Zaolziu, jakby tego, skąd to nazwisko? Dlaczego pani mówi po polsku w czeskim sklepie? Dlaczego mówi pani po czesku w polskim sklepie? Takie po prostu te wieczne odpowiedzi, więc to było takie to bezradne dziecko, które właśnie gdzieś szukało odpowiedzi, próbowało to zapisywać i właściwie kiedy, jakby to powiedzieć, znalazłam odpowiedzi na to, a znalazłam paradoksalnie w spektaklach teatralnych, które robiłam, bo też właściwie przy okazji miałam teraz, może do tego wrócimy, w ramach Kina na granicy i literatury na granicy, miałam spotkanie autorskie w kawiarni Korniel i Przyjaciele i tam właśnie wyciągnęłam te swoje tomiki, ale też miałam okładki sztuk teatralnych, które właśnie wydano te moje teksty, no i pasowałam jak najbardziej na to literaturę na granicy, bo właściwie te moje rzeczy, Ziemia albo albo, tu już wspominałaś, ale też właśnie spektakl Hranice, Cieszyńskie niebo, to wszystko było o ludziach, którzy właśnie muszą odpowiadać na te pytania, dlaczego są inni, skąd przyszli, a kiedy mówię o kawiarni, księgarni Korniel i Przyjaciele, no to po latach przyszedł też do mnie Korniel Filipowicz i właściwie co mnie najbardziej ucieszyło, to też jest człowiek inny, który przyszedł ze wschodu, przezywano go tutaj, że ruski przyszedł, a nie miał nic wspólnego, tylko po prostu urodził się w Tarnopolu, więc jakby też właśnie kolejna osoba, która mi właśnie próbuje, czy dzięki niej próbuje odpowiedzieć na to pytanie, kim jestem i tak dalej, czy to dziecko już się uspokoiło, myślę, że tak, dużo w tym pomogło mi Brno, które właściwie też liczymy szóstki, a ja mam 30 lat Cieszyn i 30 lat Brno Cieszyn, czyli właściwie też mi się tak składa, że mam okrągłą rocznicę naszej decyzji właśnie w 96 roku.
0: Zaliczamy się do poetów polskich, chociaż mieszkamy na Zaolziu, ale jak mówisz o pograniczach, na tym polsko-czeskim pograniczu szukamy też właśnie przyjaciół, bliskich nam ludzi, na przykład wśród czeskich poetów w Ostrawie. I oni też właściwie żyją tak na pograniczu. Taki na przykład Jura Machaczek, który prowadzi wydawnictwo Protimów, też tam właśnie podkreśla, że ta Ostrawa też jest na granicy. Ten rozpoczynający się i trwający teraz, kiedy rozmawiamy, Festival Colors of Ostrawa, też właściwie to jest sprawa pogranicza.
1: Na pewno, znaczy nie biorę w tym roku udziału. Też mi się zdarzyło, że miałem właśnie dwa razy przyjemność brać udział w Colorsach, te dyskusyjne spotkania i właśnie też koledzy ostrawscy urządzili takie, że poetyckie, też to było też zaskakujące i przesympatyczne przed laty takie spotkanie. I też właśnie niedawno miałam przyjemność w Beskidach, spotkałam się z Petrem Hruszką i jego żoną Iwetą i też dużo rozmawialiśmy o poezji, o tych jego też podróżach, bo był też w Stanach Zjednoczonych, mówił o tym, co tam się dzieje, jaka jest sytuacja na uczelniach i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że my, którzy tak bardzo zawsze chcieliśmy coś światu przekazać, gdzieś się wyrwać i tak dalej, że wcale tak sobie nie żyjemy najgorzej, że

0: nowe rzeczy, czytać to, co się dzieje, a ja też właściwie bardzo chętnie tłumaczę, bo to też jest ważne.
1: Mnie czasami przeraża, że niektórzy ludzie, którzy byli dla mnie autorytetami, także poetyckimi, muzycznymi, że jakby przechodzą na tę stronę ciemną, że nie mamy już sobie czego powiedzieć. Pisała wspominana przez ciebie Wisława Szymborska, że poezją nie można walczyć ze złem, bo prawdziwi twórcy zła nie czytają wierszy. Z kolei Jan Werich mówił, że z głupotą nie można wygrać, ale nie wolno przestać walczyć z tą głupotą.
0: Wisława Szymborska napisała też, że żyjemy w epoce politycznej i wszystkie sprawy nasze dzienne, nocne są polityczne. Ja ostatnio tak mam i jakoś, jakby to powiedzieć, no nie mam złudzeń, że nie tylko ci na górze, ale też jakby tak to się mówi, tak zwany przeciętny człowiek, że tak bardzo łaknie tej poezji i nie może bez niej żyć i nieustająco chce chodzić na jakieś spotkania poetyckie. To niekoniecznie, ale z kolei, ponieważ no chociażby wracając do kina na granicy, literatury na granicy, w spotkaniach dyskusyjnych, ja uwielbiam tę literaturę na granicy, bo nareszcie nie jestem w roli wykładowcy, kiedy mam o tej literaturze mówić, ale pojawiają mi się tam nie tylko znajomi, przyjaciele i tak dalej, osoby ważne, ale też właśnie mogę posłuchać tego, o czym się mówi i widać było, że ludzie są złaknieni przede wszystkim spotkań i rozmów. Bo oczywiście słuchanie poezji, spotykamy się, wszyscy milczą, ale potem są te dyskusje na temat i ludzie chcą też słyszeć odpowiedzi i to się zdarzyło też, to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Miała być w tym roku gościnią Ewa Lipska. Bardzo się cieszyłam, ponieważ 3 razy właściwie gościła u nas w Brnie, mogłam prowadzić z nią spotkania, czy tam w ramach Dni Kultury Polskiej, czy w ramach naszego jubileuszu polonistyki w Republice Czeskiej. No i tym razem nie przyjechała z powodów zdrowotnych i to było dla mnie bardzo miłe i zaskakujące. Po pierwsze, była pełna sala właściwie na granicy, znowu ta granica wraca, w tym właśnie ośrodku informacji pod zamkiem i kiedy powiedzieli właśnie organizatorzy, Andrzej Jagodziński, że Ewa Lipska nie przyjedzie, nikt nie wstał. Wszyscy siedzieli, ta pełna sala, jeszcze ludzie stali wokoło. No i też było przesympatyczne. Andrzej Jagodziński, kiedy się o tym dowiedział, dzwonił do wszystkich kolegów, koleżanek, poetów, którzy byli tutaj w ramach literatury na granicy, czy by nie zrobić właśnie spotkania poetów o poezji Ewy Lipskiej. Było nas chyba 6, zgodziliśmy się oczywiście, przyszliśmy i też pyta, masz jakieś tomy Ewy tutaj w Cieszynie? Mówię, mam w Brnie, bo tam prowadzę zajęcia, więc wszystkie mam właściwie z dedykacjami, ale miałam tłumaczenia. Tłumaczyliśmy właśnie Droga Pani Schubert, jej właśnie takie wiersze, więc przyniosłam je po czesku i to też było niesamowicie sympatyczne, że czytam najpierw po polsku, potem po czesku. Koleżanki i koledzy też właśnie rozmawiali o tej poezji i ludzie siedzieli naprawdę zasłuchani i też sami właściwie, bo też w ramach publiczności byli artyści, reżyser, reżyserka, aktorzy, więc rozmawialiśmy i te rozmowy były fantastyczne i to tak właśnie na różnych innych imprezach, teraz jest miesiąc spotkań autorskich w Brnie, Ostrawie, innych miejscowościach. Ludzie chcą być razem i rozmawiać. Jesteśmy tak teraz jakby samotni przy tych swoich komputerach, że kiedy jest okazja po temu, to ludzie przychodzą i może właśnie wybierają tego rodzaju imprezę, a nie na przykład jakiś wiec, gdzie ludzie krzyczą, są nerwowi, potrząsają transparentami, więc jest jakaś szansa.
1: Ja też staram się czasami z tą poezją zamykać w domu i zaczynam trochę rozumieć, czym jest emigracja wewnętrzna. I jeśli już mówimy o granicach, że coraz wyraźniejsze tworzą się właśnie te granice między ludźmi. Kiedyś bardzo sobie bliskimi.
0: To jest prawda. Na pewno dużo też epidemia zrobiła, COVID, że tak jakoś nauczyliśmy się, że zamiast spotkania można właściwie mieć jakiś tam telemus, telekonferencję, czy rozmowę właśnie, czy to w Teamsach. Właśnie też dużo, ja właśnie prowadziłam zajęcia w Brnie, tu z Cieszyna. Tak właśnie to się działo i dzięki temu nauczyliśmy się wielu właśnie takich rzeczy, że możemy się porozumiewać za pośrednictwem mediów. Ja, bo może też takie wspomnienie, niechętnie wracamy do tamtych czasów, bo to jednak były sprawy trudne, ludzie chorzy, czasami ludzie odchodzili w ramach tego, co się działo, ale ja mogę wspomnieć, że ze studentami na przykład, których ledwo poznałam, a już musiałam się z nimi spotykać w ten sposób, że na ekranach widziałam te twarze, ale byłam zaskoczona, jak bardzo właśnie mówimy o poezji, jak bardzo rezonuje poezja, a ja właśnie te spotkania mam zazwyczaj takie, że czytaliśmy Jana Kochanowskiego, mają go w tłumaczeniach, renesans nielotna, Jan Pilarz go tłumaczył, więc jest do dyspozycji, ale czytałam go po polsku, studenci potem mogli to sobie przeczytać po czesku i o to ich prosiłam, żeby coś mi napisali na ten temat. No i oczywiście Szlachetne zdrowie, to już oklepana sprawa i tak dalej, ale też właśnie Treny. Bardzo byłam zaskoczona, jak to rezonuje i dzięki temu ekranowi właśnie miałam ich wszystkich w takich tych małych kwadracikach, ale kiedy ktoś odpowiadał, widziałam tę twarz na ekranie i to było bardzo przejmujące, bo widziałam łzy w oczach, widziałam przejęte twarze, więc to nie było takie, że ktoś tam po prostu na ekranie w ramach zajęć, a tu sobie pod stołem, nie wiem, coś tam rysuje, czy coś ogląda. Naprawdę byli zasłuchani, byli przejęci i bardzo piękne te prace powstawały, także też było widoczne, że ta poezja rezonuje, że się oddali.

Mieliśmy to na pewno i to, że podzieliły nas właśnie też kwestie polityczne, patrzenie na różne sprawy, patrzenie na krzywdę ludzi, dwie granice dalej, albo uchodźców i tego rodzaju sprawy. Tutaj też się ujawnia egoizm, czy właśnie jakaś empatia ludzi. I to, jak mówiłeś, że no właśnie widać, że niektórzy przechodzą na tę ciemną stronę mocy. Nie wiadomo z jakich powodów. Czasami walą tymi swoimi prawdami po głowie, czasami tak jak w niektórych dowcipach jest. U Mrożka tak było. Ja tak bardzo cierpię i tam jeden człowiek wali drugiego po głowie swoim tomem wierszy i tak dalej, albo przekonuje w ten sposób. No dla mnie na pewno też pewne sprawy się, jeżeli chodzi o różnych znajomych, choćby powiedzmy o tłumaczenia. Kiedyś tłumaczyłam tutaj barda naszego związanego z Cieszynem Ostrawą. Dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy, bo w ogóle poszedł w jakiś kierunku, w którym niekoniecznie chciałabym o czymkolwiek rozmawiać, ale na przykład wróciłam do Kryla. Był też jednym z bohaterów spektaklu Dobre Dilo, Dobre Dzieło, które robiliśmy w Brumowie i teraz miałam też wielką przyjemność właśnie też powrotu, tak jak ty mówiłeś, Migracja wewnętrzna, też właściwie bard Władimir Merta. Znałam go kiedyś, jego piosenki słuchałam, to jest trudna muzyka, teksty poważne i tak dalej. Zawsze się tego bałam, czy sobie poradzę. I miałam przyjemność, właśnie taki dostałam prezent, mówię, na mój jubileusz życiowy, żeby przetłumaczyć jego 10 piosenek na płytę, która notabene też właśnie ma polskie konotacje, bo nazywa się Ocalić od zapomnienia. I na tej płycie ostatnią piosenką jest właśnie piosenka Marka Grechuty, którą on interpretuje w bardzo ciekawy sposób. I ja czasami na zajęciach też z literatury współczesnej, kiedy mówimy o Piwnicy pod Baranami, o Krakowie, o piosence poetyckiej, to właśnie słuchają studenci polskiej wersji Grechuty i potem czeskiej wersji Merty i pytam ich zawsze, która bardziej ich interesuje, ciekawi. No więc i to spotkanie z Władimirem Mertą w ramach właśnie Kina na Granicy miał wspaniały koncert pod Jeleniem w tej sali. I też wracając do poezji, wielka dla mnie satysfakcja i też prezent urodzinowy, bo to było miesiąc przed moimi urodzinami w maju. Mogłam prowadzić ten koncert Władimira Merty i Ryszarda Krynickiego. Dzisiaj, no można powiedzieć, obok Ewy Lipskiej, która jest poetką numer jeden, można powiedzieć w Polsce poeta numer jeden dla mnie, Ryszard Krynicki, który też bywał w Brnie, prowadziłam z nim spotkania, więc mieliśmy przyjemność przedstawić tych dwóch panów. Merta miał 80, Ryszard Krynicki trochę starszy i byłam pełna podziwu, właśnie tak sala pełna, bardzo trudno było zdobyć wejściówki, na sali no wspaniali reżyserowie, aktorzy, więc to było przesympatyczne doświadczenie. No i Merta śpiewał po czesku, wyświetlałam te polskie tłumaczenia na scenie i było widać, jak to rezonuje, jak ta poezja pisana właściwie jeszcze w 68 roku i wracając właśnie do bajbaju z mojego kraju, można powiedzieć, te wspaniałe lata, kiedy my byliśmy dziećmi, nie rozumieliśmy, co się dzieje, ale wszystkie te konsekwencje, zwłaszcza normalizacja, potem odczuliśmy na własnej skórze, odczuliśmy to, że niektórzy koledzy musieli zamilknąć, Merta tak samo też właściwie zniknął z krajobrazu poetyckiego, jego koledzy emigrowali, Hutka, Trzeszniak i tak dalej, niektórzy mówili, że po prostu sobie tam żyją wspaniale, uciekli coś, ja mówię, no pożyjcie sobie tak na emigracji, nie mając swojej publiczności, ale po prostu ludzie czasami nie myślą. No tak wracając do tej głupoty, która króluje, która jest wieczna. Więc jakby było mi bardzo miło zobaczyć 80-latków na scenie w pełni sił i co było ważne, było widać, że poezja pisana przed laty dociera, rezonuje, więc jakby to też było w pewnym sensie zwycięstwo słowa, muzyki i języka.

Posłuchali Państwo audycji pod tytułem Zamiast urodzinowego bukietu, czyli z Renatą Puclacher o poezji, teatrze i pograniczach. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka Renaty Puclacher i Zbigniewa Siwka w wykonaniu Małgorzaty Pikus. Tańczyłam w Burznicy. A zza mikrofonu żegna się już z Państwem autor audycji Jacek Sikora. Do usłyszenia.